piękna wakacje. Lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze, na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli,

0: Elo Radio. Radio. Podkręcamy tempo.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: to promocja.
1: Ej, a ty gdzie teraz jesteś?
2: Nad jeziorem.
3: W pracy.
2: Na plaży.
3: W górach. Na basenie.
1: Spoko, z nami od rana masz wakacje na wypasie. W pakiecie All Inclusive, energetyczna muza, najlepszy vibe i super melo merch. Słuchaj rano i bądź gotowy na wszystko. Zapraszam, Waldek Darłak.
4: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii.

0: Kielce. Autopromocja. Meloradio Kielce na 103.9 FM. Reklama.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Pani Celinka wie, co jest super.
4: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
3: W tę sobotę 10 jaj z chowu na wolnym wybiegu 9,99 z Kaufland Card Extra. 3 opakowania na osobę. A krewetki My Food 400 gramów. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 6 na osobę. Kaufland.
5: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
6: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Mizan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
5: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
6: Espo Mizan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznego

dynamicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedesbenz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.

0: najlepsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem. Sponsorem programu jest właściciel marki Old Spice, oficjalny partner Tomorrowland.
1: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
2: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
3: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
4: Muzyka pod gołym niebem, świetna ekipa i letni klimat – to czas na festiwale! Wejdź na e-bilet.pl i znajdź najlepsze festiwale, koncerty, sport i teatr. e-bilet.pl – tu zaczynają się letnie emocje.
5: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11, 15.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Po reklamie.
11: Tak gramy.

0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Olodaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.

0: najlepsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem.
1: Sponsorem programu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór, bo banany aż 57% taniej, tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
3: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
4: Aha, oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
5: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz Ebon o wartości 30 zł. Wystarczy, że w dniach 17-18 lipca zrobisz zakupy za minimum 150 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 150 zł między 20 a 22 lipca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Inaczej futryna na 10 liter.
7: Ościeżnica.
6: A teraz na 3. Tam są drzwi.
7: Vox.
8: Vox. Tam są drzwi.
9: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
10: Skarbie, na co wydałabyś 199 zł?
11: Na paznokcie.
10: A może na ratę? Za nowego SUVa od Bajk.
12: Teraz Bajk 5. Dostępny w bajkowym leasingu. Od 199 zł netto miesięcznie. Bajk. Wybór staje się prosty.
13: Po reklamie.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Reklama.
1: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
2: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
1: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
2: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
1: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
2: Paulina Sykut-Jerzyna
1: i Krzysztof Ibisz.
3: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
1: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Doskonale! Kupujemy!
1: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie!
1: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
6: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
5: Oraz bekonu i syropu klonowego.
6: Trudno wskazać faworyta.
5: Spróbuj, może tobie się uda.
6: Prażynki przysnacki. Zawsze przy meczu.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka mięsne specjały. Teraz aż 35% taniej. To tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A brykiet do grilla 2,5 kg. Teraz jedynie 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 16,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: 3, 17, 40.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11, 15.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 za 1 kg, a 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra, jedynie złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, złoty 80. Netto, patent na tanie zakupy.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się z

0: najlepsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem.
1: Sponsorem programu jest BMW Polska. BMW, oficjalny partner Tomorrowland.

0: Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A 1,5-litrowa niegazowana woda muszynianka. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3,19. Teraz jedynie złoty 99 za butelkę przy zakupie 12.
1: Tanie tutaj jest stokrotka.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na momów.pl.
7: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
7: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
6: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
7: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
6: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
7: Paulina Sykut-Jerzyna
6: i Krzysztof Ibisz.
0: Przeżyj Tomorrowland.

0: najlepsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem.
1: Sponsorem programu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra, jedynie złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, złoty 89. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu borówka amerykańska XXL. Teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za aż 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99, a Dallmayr kawa mielona 500 gramów teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: O reklamie.
0: To już teraz. Podkręcamy tempo. Podkręcamy tempo. Pół godziny bez reklam, bez gadania. Tylko muzyka.

0: Melo. Melo Radio Kielce.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Reklama.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: W Car

0: 9,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 zł za 1 kg, a 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra, jedynie złoty 99 zł za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, złoty 89 zł. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
3: O!
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak!
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.

0: Nowy Atlas Geoflex 22,5 kg za 46,97. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
8: Łopatka wieprzowa idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99.

0: Do 18 lipca w Brico Marché kupujesz więcej za mniej. Czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Tak, czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Ekstra moc rabatów. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Pani Celinka wie, co jest super.
4: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
3: W tę sobotę 10 jaj z chowu na wolnym wybiegu 9,99 z Kaufland Card Extra. 3 opakowania na osobę. A krewetki My Food 400 gramów. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 6 na osobę. Kaufland.
5: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
6: Ty plus porcja energii równa się kawa rozpuszczalna Jakobs Kronat Gold lub krema 200 i 220 gramów. 24,99 za opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,89.
7: Po reklamie. Meloradio Kielce. Słuchaj na 103,9 FM.

0: Reklama.
1: Ale upał. Nie do utrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
2: W lodówce tej nowej!
0: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
3: Cześć panowie,

0: się nowym SUV-em od Bike w cenie karnetu na siłownię.
1: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? 50 tysięcy przebiegu, a po 2 latach zwracasz lub wymieniasz na nowy. Bike. Wybór staje się prosty.
2: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
3: Łopatka wieprzowa, idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A 1,5-litrowa niegazowana woda muszynianka. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3,19. Teraz jedynie złoty 99 za butelkę przy zakupie 12.
2: Tanio tutaj jest. Stokrotka.
4: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
5: Tak już jest. Niskie ceny.

0: Kanadę oraz wszystkie chipsy, chrupki i prażynki 2 plus 1 gratis. Do tego wszystkie ciastka i wafle paczkowane Bonitki 2 plus 2 gratis. Tak, Bonitki 2 plus 2 gratis. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
3: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
2: W tę sobotę winogrona jasne 9,99 za kilogram. A szynka wieprzowa bez kości, kastoisko-mięsne w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 3 kilo na osobę. Kaufland.

0: Najlepsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem. Sponsorem programu jest właściciel marki Old Spice, oficjalny partner Tomorrowland. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Idealna na lato. Lodówka turystyczna Griffith o pojemności 29 litrów w super cenie. Tylko 179,99.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
3: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
5: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
6: Castorama. Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się odmalować salon.
7: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
6: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz super korzystnie. Z tym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
7: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
8: Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie.

0: słuchaj na 103.9 FM.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: To już teraz. Podkręcamy tempo. Pół godziny bez reklam, bez gadania, tylko muzyka. Meloradio. Podkręcamy tempo. Two ships in the night.

cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Reklama. Pani Barbaro, pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
2: Panie Pascalu, no jakby to...
1: A widziała pani?
2: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
1: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.

0: Expert.pl.
1: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Jakobs Kronung, kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz jedynie 28,99 przy zakupie 2. Cena z 30 dni przed obniżką 41,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór, bo banany aż 57% taniej, tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
4: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
5: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
4: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
5: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
4: Posłuchaj na żabka.pl. Franczyza.
5: Paulina Sykut-Jerzyna
4: i Krzysztof Ibisz.
6: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
7: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
8: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
7: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
8: Bo zależy mi na sobie.
7: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
9: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
10: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
9: Bierzemy. Buen provecho.
8: A to co?
10: No, owoce, ale morza.
11: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
12: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
13: Aha, oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
14: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 30 zł. Wystarczy, że w dniach 17-18 lipca zrobisz zakupy za minimum 150 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 150 zł między 20 a 22 lipca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
15: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
16: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
17: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
16: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
18: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
19: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
18: W tę sobotę winogrona jasne 9,99 za kilogram, a szynka wieprzowa bez kości, kastoisko mięsne w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra, 3 kilo na osobę. Kaufland.
20: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
0: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
21: Wakacyjne voucher obranie w Biedronce. Zgarnij voucher 15 zł. Od czwartku 16 do soboty 18 lipca zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 15 zł. Tak, 15 zł. Wykorzystasz go od 20 do 22 lipca przy zakupach za minimum 75 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób na letnie przyjemności.
22: Takiej okazji nie da się przegapić. Teraz w Mediamarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet 8000 zł rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt. Po reklamie.

0: Reklama.
1: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
7: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch FlexoGen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699.

0: najlepsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem.
1: Sponsorem programu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Takiej okazji nie da się przegapić! Teraz w MediaMarkt im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz! Nawet 8000 zł rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
3: Juhu! Jedziemy do Santago! Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody!

0: tygodniowym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
2: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
3: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
2: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
3: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
2: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
3: Paulina Sykut-Jerzyna
2: i Krzysztof Ibisz.

0: i 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca.
1: Do 18 lipca w Brico Marche kupujesz więcej za mniej. Czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Tak, czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Ekstra moc rabatów. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.

0: Biedronka. Muzyka pod gołym niebem, świetna ekipa i letni klimat – to czas na festiwale. Wejdź na e-bilet.pl i znajdź najlepsze festiwale, koncerty, sport i teatr. e-bilet.pl. Tu zaczynają się letnie emocje.
1: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
7: Wpadaj do Lidla, po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos, 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. A teraz 8,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Po reklamie.

Ale klimat, fire, fire w Meloradiu. 60 centymetrów, tyle ma jagodzianka z jednej z warszawskich knajp. Tym się chwalą, więc influencer Dominik Rupiński postanowił sprawdzić, czy coś takiego jest w ogóle do przejedzenia i stwierdził, że zajmie mu to co najmniej 2 dni. Nie podał ceny. Domyślam się, że tanio nie jest, w końcu jagodzianka, do tego Warszawa, ale uśmiech to mu nie schodził z twarzy. Ten uśmiech był naprawdę duży i niech mi ktoś powie, że długość nie ma znaczenia.

Brawa. Brawa dla nas dziewczyny, że przetrwałyśmy Mistrzostwa Świata. W piłce nożnej, bo powoli dobiegają końca. Jutro mecz finałowy Hiszpania kontra Argentyna. No to co, niech wygrają najpiękniejsi. Ups, powiedziałam to na głos. Chodziło mi oczywiście o tych najlepszych. Autopromocja. Wybijaj na

0: rozgrywkę na naszym WhatsAppie.
1: Akurat jadę autem, droga szybko mi mija, bo jadę oczywiście z Meloradiem, także miłego dzionka wam życzę wszystkim.
0: Meloradio, podkręcamy tempo, na socjalach też.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Muzyka pod gołym niebem, świetna ekipa i letni klimat, to czas na festiwale. Wejdź na e-bilet.pl i znajdź najlepsze festiwale, koncerty, sport i teatr. e-bilet.pl. Tu zaczynają się letnie emocje.
5: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
6: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
7: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Mizan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
6: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
7: Espo Mizan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

0: najnowsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem. Sponsorem programu jest właściciel marki Old Spice, oficjalny partner Tomorrowland.
1: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Idealna na lato. Lodówka turystyczna Griffith o pojemności 29 litrów w super cenie. Tylko 179,99.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
5: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
6: Barbara, łatwa kasa?
7: Marian, zawsze.
6: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
7: Sprytnie.
6: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
10: Inaczej futryna na 10 liter.
11: Ościeżnica.
10: A teraz na 3. Tam są drzwi.
11: Vox,
12: tam są drzwi.
13: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
0: O reklamie. Autopromocja. Tomorrowland w Meloradiu.
14: Na żywo.
0: Słuchaj przez cały weekend od 20 ponad 800 na

To Armin van Buuren. Ten pan zagra dzisiaj na Tomorrowland w Belgii na scenie Freedom by Bat, a nasza ekipa jest na miejscu i relacjonuje wszystko dla was, więc możecie przeżywać to razem z nami, oglądając naszego chociażby Instagrama i słuchając anteny Meloradia. My się będziemy też po godzinie 16 łączyć i sprawdzać, co tam ciekawego i czy chłopcy spełnili pewne challenge.

0: Alan Walker i Iman Beck. Sweet Dreams, Melo Radio. Przeglądam portale plotkarskie, abyście wy nie musieli tego robić. I proszę bardzo, żurnalista nie wystąpi jednak w Tańcu z Gwiazdami. Złośliwi mówią, że to przez to, że z prawem mu nie po drodze. A dokładną listę z uczestnikami znajdziecie na meloradio.pl.
1: A już o 13 zagramy.
0: Ale Farben, René Miller, Body Talk. I ten numer zagramy wam punktualnie o 13, kiedy inni będą gadać.

0: emocja. Ej, a ty gdzie teraz jesteś?
1: Nad jeziorem.
2: W pracy.
1: Na plaży.
2: W górach. Na basenie.
0: Spoko, z nami od rana masz wakacje na wypasie. W pakiecie All Inclusive, energetyczna muza, najlepszy vibe i super melo merch. Słuchaj rano i bądź gotowy na wszystko. Zapraszam, Waldek Darłak. Autopromocja. Reklama.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
6: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
7: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
8: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
9: A co?
10: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
8: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
10: Bo zależy mi na sobie.
8: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
11: Wielka letnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
12: Muzyka pod gołym niebem, świetna ekipa i letni klimat – to czas na festiwale! Wejdź na e-bilet.pl i znajdź najlepsze festiwale, koncerty, sport i teatr. e-bilet.pl – tu zaczynają się letnie emocje.
13: Castorama. Teoria
14: i praktyka.
13: W teorii przydałoby się odmalować salon,
14: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
13: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
14: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
15: Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy

0: 9FM. Sponsorem programu jest właściciel marki Psi Buffet, oferujący świeże jedzenie dla psów z dostawą do domu. PsiBuffet.pl.
1: Drogie panie, posiadanie kolegów jest bardzo zdrowe. Nim panowie się zdenerwują, poczekajcie, bo zaraz wam to udowodnię. Iga Dudziuk, cześć, zapraszam, Body Talk, Ale Farben, René Miller, tak zaczynamy godzinę 13.

David Guetta, Sad Girls, Bibi Rexa. Zmniejsza stres i niweluje szanse na depresję. Co? Posiadanie kolegów przez panie. Dobrze słyszycie. Ludzie mądrzejsi ode mnie są przekonani, że my kobiety powinnyśmy jak najwięcej i jak najczęściej otaczać się mężczyznami, bo to nam robi dobrze. Może słuchajcie to przez tę wrodzoną sztukę robienia problemów tam, gdzie ich nie ma. Duże oczy, smolasty, tripsy, tak wam gramy teraz w Meloradiu. Magnetic de Bausa, to już za moment.

0: To się nazywa prawdziwie podkręcone tempo, Whatever Turns You On w Meloradiu. A w tej godzinie sprawdzimy, kto robi to najlepiej. Mi chodzi o gotowanie, a wam? Bądźcie blisko.
1: Sponsorem programu był właściciel marki Psi Buffet, oferujący świeże jedzenie dla psów z dostawą do domu. Psibuffet.pl

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na kosmetyki do opalania. Fajnie, żeby była pogoda.
2: W tym momencie dostajesz 200 od Meloradia. Taka szybka kasa leci do ciebie.
1: Super, super.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradiu. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Meloradio Kielce. Słuchaj na 103.9 FM. Reklama.
1: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
0: W Media Expert wyprzedaj.

0: Miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Który DJ najbardziej rozgrzał publiczność?

0: najlepsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem.
1: Sponsorem programu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
4: O.
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
7: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid, SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC/AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
8: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie sery żółte. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę Moja Biedronka. Oraz karkówka wieprzowa bez kości, pakowana próżniowo, Kraina Mięs. 8,99 za kilogram. Limit dzienny 5 kg na kartę Moja Biedronka. A prosto z lady tradycyjnej świeża łopatka wieprzowa. 8,99 za kilogram. Biedronka.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki.

I od razu słońce wyszło, Levels, Avicii w Meloradio, tak się podkręca tempo. 20 minut do godziny 14 to taka pora obiadowa, jeżeli ktoś wcześniej wstał, a ja znalazłam z tej okazji statystyki top najlepszych kuchni świata. Na miejscu pierwszym mamy kuchnię meksykańską, numer 2 to Włochy, trójka Hiszpania i uważam to za skandal, że Polska nie wchodzi nawet w pierwszą dziesiątkę. I wydaje mi się, że ci, co tworzyli ten ranking, to chyba nigdy nie jedli pierogów. Albo schabowego z ziemniakami i mizerią. Albo rosołu. Najlepiej takiego od babci. I jeżeli dzisiaj będziecie jeść obiad, to pamiętajcie, że przede wszystkim jedzcie mięso, ziemniaczki możecie zostawić. Repeat it.

0: i Alok w Melo. Opener za nami, a ciągle wychodzą jakieś smaczki. Podobno 200 tysięcy złotych wydał Calvin Harris, aby zagrać się w tym roku na festiwalu. Florence Welch 120 tysięcy złotych, bo przylecieli odrzutowcami. A my nadal musimy korzystać z papierowych słomek.
1: A już o 14 zagramy
0: Talk to You Another. Wakacyjnie, weekendowo, tak zagramy punktualnie o 14.

0: Mello Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład mocny laptop gamingowy HP Victus RTX 4060. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
5: Na kanapie komplet.
4: Miski wypełnione po brzegi.
5: Prażynki przy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
4: Czekamy na pierwszy gwizdek.
5: Przy snacki. Zawsze przy meczu.

0: najlepsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem. Sponsorem programu jest właściciel marki Old Spice, oficjalny partner Tomorrowland. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Idealna na lato. Lodówka turystyczna Creavit o pojemności 29 litrów w supercenie. Tylko 179,99.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Kielce. Słuchaj na 103,9 FM.
3: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
4: Mamy 14 w sobotę, dajcie znać, jak spędzacie weekend. Czekam na głosówki od Was, które nagrywacie przez WhatsAppa. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na naszej stronie meloradio.pl. Iga Dudziuk, witajcie, zapraszam. Jak spędzacie weekend? Czekam na głosówki od Was, tekstówki też będą super. WhatsApp Meloradia, tam Was zapraszam. Talk to you, another, trochę słońca. Chyba się dzisiaj przyda, co?

0: Melo. Melo Radio Kielce.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić toast na koniec. To

0: Jak ta dziewczyna uzależnia, to Oliwka, Fukaj, Enklawa, tak podkręcamy tempo w Maloradiu. I sprawdzamy, jak spędzacie weekend. Mareczek.
1: Siema. Ja niestety pracuję cały weekend. No, taka praca, ale chętnie bym uderzył w jakieś ostre, dobre oczywiście melo. Więc kto się dzisiaj bawi, to niech się pobawi za mnie. Pozdrawiam wszystkich serdecznie.
0: Ściskamy cię mocno, a wy co dzisiaj robicie, dajcie znać przez WhatsAppa Meloradia. Odnośnik znajdziecie na naszej stronie meloradio.pl. Sprawdzamy, jak spędzacie weekend.

0: Run River w Melo Radio. Co dzisiaj porabiacie? Takie było pytanie i jest odpowiedź. Ania?
1: Pracuję niestety tym razem.
0: Och, ściskam z ciebie bardzo mocno i każdego, kto musi pracować. I pamiętajcie, nadejdzie ten dzień, kiedy to wy będziecie mieli wolne, a inni będą za... wiadomo co.
2: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: To promocja.
1: Czy jesteście na urlopie? Czy może pracujecie? To nie jest ważne. Najważniejsze, żeby o 18:00 powiedzieć:
0: idę. Idę w Melo.
1: Bo my w wakacje nie zwalniamy. Gramy jeszcze lepiej i jeszcze mocniej.
2: Czekam na wasze wakacyjne story na WhatsAppie Melo.
1: A jak potrzebujecie dobrej playlisty, to spokojnie, mam to, co najlepsze. Pychu,
2: zapraszam od 18:00.
0: Kiedy potrzebujesz

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Meloradio Kielce na 103.9 FM. Reklama.
1: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
2: No i co, Barbara, co?
1: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej
4: masz. Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
5: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
4: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
5: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. A teraz 8,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
9: Inaczej futryna na 10 liter.
10: Ościeżnica.
9: A teraz na 3. Tam są drzwi.
10: Vox.
11: Vox. Tam są drzwi.
12: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
13: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
14: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
15: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 14,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka kiełbasa śląska Kraina Wędlin 550 gramów 4,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Oraz wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant do grillowania. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
16: Po

0: to jest ten moment, żeby się zrelaksować. Trwa weekend, sobota, co jeśli Carla Fernandez z Meloradio, a my ciągle sprawdzamy, jak spędzacie wasz weekend. I muszę przyznać, że pracowicie. Roberto, dajesz, co u ciebie?
1: Cześć, cześć, ja spędzam w Niemczech na working.
0: Czyli praca. Paweł z kolei wysłał fotę, jak kosi trawę. Czy to jest propozycja, Pablito? Dobry sposób na dorobienie, koszenie u innych. Zresztą, przy trawie można się zrelaksować. Przy zapachu. W sensie, chodziło mi o tę trawę skoszoną.

0: Turn me on, Melo Radio. Jeśli martwi Was ta pogoda, bo trochę jest tak, że mamy ładną jesień tego lata, to spokojnie, to jest dobra wymówka do nic nie robienia. A już jutro ma być więcej słońca, tak przynajmniej twierdzą synoptycy. A jeżeli nie, to w Melo Radio u nas ciągle jest słońce.
1: A już o 15:00 zagramy
0: New Religion, Bibi Rexa, Faithless. Ten numer. Zagramy Wam punktualnie o 15, kiedy inni będą gadać.

0: promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na naprawę mojego roweru. Zepsuło mi się koło.
2: Dwie stówy w tym momencie lecą bardzo do ciebie. Dziękuję. Taka szybka kasa trafia prosto do ciebie.
1: Dzięki.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet pięć stów. Szybka kasa od ręki w Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Expressie. Autopromocja. Reklama. Do 18 lipca w Brico Marché kupujesz więcej za mniej. Czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Tak, czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Ekstra moc rabatów. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
4: Muzyka pod gołym niebem, świetna ekipa i letni klimat to czas na festiwale. Wejdź na e-bilet.pl i znajdź najlepsze festiwale, koncerty, sport i teatr. e-bilet.pl. Tu zaczynają się letnie emocje.
5: Oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
6: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 30 zł. Wystarczy, że w dniach 17-18 lipca zrobisz zakupy za minimum 150 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 150 zł między 20 a 22 lipca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
7: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. Trzy sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na ebilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
8: Barbara, łatwa kasa?
1: Marian, zawsze.
8: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
1: Sprytnie.
8: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert dalej masz.
0: O reklamie. Autopromocja.
10: Ej, a ty gdzie teraz jesteś?
11: Nad jeziorem.
12: W pracy.
11: Na plaży.
12: W górach. Na basenie.
10: Spoko. Z nami od rana masz wakacje na wypasie. W pakiecie All Inclusive, energetyczna muza, najlepszy vibe i super mellow merch. Słuchaj rano i bądź gotowy na wszystko. Zapraszam, Waldek Darłak.

0: Matce. Słuchaj na 103.9 FM. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: Swego nie znacie, a cudze chwalicie. Udowodnię wam prawdziwość tego powiedzenia jeszcze w tej godzinie. Iga Dudziuk, zapraszam. Polecimy sobie na mini wakacje do Czarnogóry w końcu lato, godzina 15, sobota, hej!

Ciągle mój faworyt. Hard to be humble, Mikolas, Trips w Meloradiu. A paragony grozy to jest jeden z częstszych tematów, jeśli chodzi o wakacje. I posłuchajcie tego. Przenosimy się, słuchajcie, do Czarnogóry. Tam pewna kobieta bardzo, ale to bardzo się zawiodła, ponieważ poszła na plażę, chciała sobie poczilować i nagle się okazało, że tak, musiała zapłacić za baldachim 260 zł, za komplet leżaków 130 i łącznie wydała 390 zł za pobyt na plaży, czyli ten pobyt kosztował ją więcej niż nocleg w hotelu. I tu się kłania, proszę Państwa, szybka kasa od Meloradia. Zgłaszacie się przez meloradio.pl i przytulacie 200 zł albo 500 zł.

0: Wow, jakby do tego smażyć kotlety na obiad, to byłyby na 3 dni co najmniej to Invisible w Meloradiu, a my przeniesiemy się do Tarnobrzegu w tej godzinie, bo tam jest impreza Meloradia. Widzicie, nie tylko w Belgii się bawimy. Połączymy się z Pychem, bo prowadzi tam dla was koncerty. Sprawdzimy, co u niego słychać.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
2: Autopromocja.
3: Ej, a ty gdzie teraz jesteś?
4: Nad jeziorem.
5: W pracy.
4: Na plaży.
5: W górach.
6: Na basenie.
3: Spoko, z nami od rana masz wakacje na wypasie. W pakiecie All Inclusive, energetyczna muza, najlepszy vibe i super melo merch. Słuchaj rano i bądź gotowy na wszystko. Zapraszam, Waldek Darłak.

0: dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
2: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
3: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
4: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów. Ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
5: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
6: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa?
7: Panie Pascalu, no jakby to...
6: A widziała pani?
7: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
6: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.
7: No i z darmo.

0: expert.pl.
1: Upał, klimatyzacja w aucie, zimno,
2: a później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
3: Weź Ibuprom Zatoki.
2: Ibuprom Zatoki?
3: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
2: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie w celu dogodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie. Takich jak ból głowy, ból i niedorzeczność zapekowocznych nosa. Katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapekowocznych.

0: Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Hej, słyszeliście, że w Pekao Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
2: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
3: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest Pekao Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pekao.bp.pl i w placówkach banku. Pekao. Twój bank polski.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: O reklamie. Autopromocja.
10: Czy jesteście na urlopie? Czy może pracujecie? To nie jest ważne. Najważniejsze, żeby o 18 powiedzieć...
11: Idę. Idę w Melo.
10: Bo my w wakacje nie zwalniamy. Gramy jeszcze lepiej i jeszcze mocniej.
12: Czekam na wasze wakacyjne story na WhatsAppie Melo.
10: A jak potrzebujecie dobrej...

0: Live It Up w Meloradiu. Trwają, słuchajcie, dni Tarnobrzega. Dzisiaj zagrają Tymek i Smolasty. To będzie do zobaczenia na Instagramie Meloradia. A tymczasem pogadajmy z Olkiem Pychem, który tam jest i poprowadzi dla was event. No to ja mam pytanie. Bardzo ważne. Co tam, Oluś?
1: Dobrze, Iga, że pytasz, bo my właśnie wybraliśmy się do Tarnobrzega, gdzie dziś odbędą się dni Tarnobrzega i Melo Lato. Ze mną jest pan prezydent Tarnobrzega. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Panie prezydencie, co się tutaj dzisiaj wydarzy? Dlaczego tutaj warto dziś wieczorem przyjść?
2: Na nasze jezioro zawsze warto być, warto przyjechać, warto tutaj być, ale rzeczywiście dzisiaj dni Tarnobrzega i powiatu tarnobrzeskiego. To wydarzenie w nowej formule. Pierwszy raz odbywa się w takiej formule. Będzie się działo, to na pewno będzie się działo. Mamy tutaj mnóstwo przygotowanych, kapitalnych atrakcji, ale przede wszystkim koncerty naszej młodzieży z powiatu, jak również z Tarnobrzega. Następnie oczywiście Tymek i Smolasty.
3: Paweł Bartoszek, starosta tarnobrzeski.
1: Dlaczego warto ten wieczór poświęcić na to, żeby tutaj się zjawić?
3: Wspaniała impreza organizowana wspólnie przez miasto Tarnobrzeg i przez powiat tarnobrzeski. Jesteśmy taką jedną całością i teraz chcemy to pokazać. Niezależnie od pogody zawsze zapraszamy do Tarnobrzega, zawsze zapraszamy na przepiękne jezioro, zawsze zapraszamy do powiatu tarnobrzeskiego, bo tu naprawdę można świetnie spędzić czas, jest co zobaczyć, można się tu dobrze bawić.
1: Właśnie, ludzi jest naprawdę dużo, my tutaj już wjeżdżając na kilka godzin tak naprawdę przed rozpoczęciem tej imprezy, widać było, że parking jest cały pełny, więc to miejsce to faktycznie takie oczko w głowie.
3: Tak, tysiące ludzi, dziesiątki wręcz tysięcy ludzi przy pięknej pogodzie przybywa tutaj nad jezioro tarnobrzeskie i no tak jest też w dniu dzisiejszym, także tak jak mówimy, niezależnie od wieku, od najmłodszych, po tych starszych, dla każdego jest coś przygotowane.
0: No i wbijajcie na sociale Meloradia, aby to wszystko obserwować. Oluś dla was to poprowadzi.

cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Stars, Vice, Lawinia w Meloradiu. Tak, podkręcamy tempo.
1: A już o 16 zagramy
0: Sorry Papi, Topic i Becky Hill. Ten numer zagramy wam punktualnie o 16.

Reklama. Jak okazję na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz plecak do samolotu Peterson tylko 59,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99 zł.

0: najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem.
1: Sponsorem programu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą

0: Ekspert i na mediaexpert.pl.
1: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago, a tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą? Kura.

0: bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
2: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł przy zakupie 3. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. A teraz 8,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
7: O reklamie. Meloradio Kielce. Słuchaj nas do 3,9 FM.
8: Sponsorem programu jest właściciel marki Psi Buffet, oferujący świeże jedzenie dla psów z dostawą do domu. PsiBuffet.pl.
9: A w tej godzinie zrobimy boom. Nie takie, o jakim pomyśleliście. Wysłaliśmy słuchaczy na Tomorrowland i sami tam pojechaliśmy. Sprawdzimy, co ciekawego słychać w Belgii. Iga Dudziuk, cześć!

0: jak my podkręcamy tempo w tym melo. Alabama Ten.
1: Prosto z Belgii na żywo. Tomorrowland w Melo Radio.
0: Jedno słowo, cztery litery to... Nie to. Boom. Tam trwa Tomorrowland 2K26. Zebraliśmy tam naszych słuchaczy i pojechała meloradiowa ekipa. Adi, Piotrula, cześć panowie.
2: Siema.
0: Jesteśmy z wami. Mam do was pytania. Adi, ty pierwszy.
2: Już się boimy.
3: No, dawaj.
0: Dziewczyny, z którego kraju zrobiły na tobie najlepsze wrażenie? W końcu są tam ludzie z całego świata.
3: Z Hiszpanii, por favor.
0: Gracias. A Piotruś, bo ja uważam, że najpierw masa, potem rzeźba. Co zjadłeś, co polecasz?
2: Zjadłem coś, co idzie na pewno na masę, bo to były fryty z potężną ilością jakiegoś ciężkiego sosu, ale bardzo pysznego i słonego, uwielbiam. No i do tego dołożyliśmy jeszcze kalmarki z takim sosem tatarskim. Zjadłabyś?
0: No zjadłabym, chyba że to drogie. A stawiasz?
2: Drogie, tu nikt nie patrzy na to, ile coś kosztuje. Aha. Przeżycia są bezcenne, jest Tomorrowland. Tu się nie przyjeżdża liczyć kasy, a zbierać, kolekcjonować przeżycia i doświadczenia.
3: Kalorii też nie liczymy.
0: Nie liczymy. A co będziecie sobie teraz robić? Zdradźcie nam jakieś takie kulisy.
2: Słuchaj, ja sobie spoglądam dzisiaj na line-up, bo jest genialny i zastanawiam się po prostu, co wybrać, bo końcówka występu Fischera nakłada się z początkiem seta Armina na drugiej scenie i kiedy Armin będzie już grał kwadrans, to Dmitry Vegas zbija na main stage. Do tego dokładamy jeszcze Lost Frequencies, który też gra wtedy, kiedy Fischer, Armin i Steve Angelo. Więc trzeba by się generalnie roztroić.
3: Tak, zdecydowanie. Ja w ogóle się jaram, bo...
2: Roztworzyć,
3: bo ja się jaram, bo ja mam w ogóle swojego prywatnego gajda. Piotr mnie oprowadza wszędzie i ja wszystko to nadrabiam, także jest po prostu cud.
2: Tak, bo ja jestem już stary wyga. To jest mój drugi raz. Także mogę czuć się jak doświadczony People of Tomorrow.
0: People of Tomorrow, to my się połączymy z wami jeszcze po 17. Stoi?
2: Super.
3: Git!
2: Do usłyszenia, pozdrawiamy z Boom, pozdrawiamy z Tomorrowland, bawcie się i bądźcie z nami, pamiętajcie, dzisiaj puszczamy wieczorem sety prosto z Tomorrowland 2026, prosto stąd.
1: Tomorrowland w Melo Radio.
0: Ja muszę te notatki zrobić, bo nie nadążyłam za Piotrkiem. Armin, Fischer, nie, to wyższa matematyka, po prostu wbiję na Instagrama Melo Radia.

0: 10 milionów, niestety nie złotych, ale razy został odtworzony ten kawałek. Tobi Romeo w Meloradiu. A jeszcze w tej godzinie zapraszam Was na darmową lekcję języka niemieckiego. Będzie przyjemnie. Zaufajcie mi.
1: Sponsorem programu był właściciel marki Psi Buffet, oferujący świeże jedzenie dla psów z dostawą do domu. Psibuffet.pl.
2: Meloradio Kielce. Słuchaj na 103.9 FM. Reklama.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
6: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
7: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
8: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Doskonale. Kupujemy.
9: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Inaczej futryna na 10 liter.
12: Ościeżnica.
11: A teraz na 3. Tam są drzwi.
12: Vox.
13: Vox. Tam są drzwi.
14: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
15: Oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
16: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 30 zł. Wystarczy, że w dniach 17-18 lipca zrobisz zakupy za minimum 150 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 150 zł między 20 a 22 lipca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
17: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tanku. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. A do tego w sklepach stacjonarnych. Na produkty objęte promocją do 50 rat 0%. I do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
18: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
19: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
20: 3, 17, 41.
21: Co tak liczysz?
20: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
21: O, ja też umiem liczyć.
22: 8, 11, 15.
23: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

Ten piękny wokal to Jason Derulo w Meloradiu, tak podkręcamy tempo. A ja mam dla was świeżutką nowość. Jest to nowość, która króluje na TikToku. Więc ten, kto scrolluje sobie właśnie TikToka, to będzie doskonale kojarzył tę melodię, a ten, kto nie, to ma to szczęście, że być może usłyszy ten kawałek po raz pierwszy. To jest nowość, nazywa się Gut Genug, czyli jesteś wystarczająco dobry. I widzicie, niemiecki może być ładny. Posłuchajcie sami, ocencie, sprawdźcie.

0: BFF Bambi, Jan Kleosia. Podkręcamy tempo w Meloradiu i koniecznie zostańcie razem z nami, bo po 17 będzie się działo.
1: A już o 17 zagramy
0: Dive into the Ocean, Alok. Punktualnie ten numer wybrzmi o godzinie 17.

0: Reklama.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
4: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
5: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na treningu?

0: 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 850 ml jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
1: Doskonale! Kupujemy!
0: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie!
0: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
4: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
5: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
4: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
5: Bo zależy mi na sobie.
6: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
7: 3, 17, 40.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11, 15.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
12: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
13: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
12: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
13: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
12: Posłuchaj na żabka.pl Franczyza.
13: Paulina Sykut-Jerzyna
12: i Krzysztof Ibisz.
14: Po reklamie.

Sobota to moje drugie ulubione słowo zaraz po wypłacie. Najlepiej jak można połączyć obie te rzeczy. Mam nadzieję, że odpoczywacie. Jeśli musicie pracować, to ogromny buziak ode mnie. Dive into the ocean. Tak zaczniemy. Wyskoczymy też na moment do Belgii. A czemu nie? Światowo będzie. Iga Dudziuk, witajcie, zapraszam. Mamy godzinę 17. Just Dance Lady Gaga to za chwilę.

0: Użel, ten pan wie, jak rozpalić do czerwoności.
1: Prosto z Belgii na żywo. Tomorrowland w Meloradio.
0: Podobnie jest z Piotrulą, on też wie, jak rozpalać do czerwoności. Robi to w Belgii na Tomorrowland 2K26. Tematem przewodnim są emocje, więc powiedz mi, Piotrek, co podczas tych paru dni wywołało w tobie najwięcej radości?
2: Zastanawiałbym się bardziej, co tutaj nie sprawia radości, bo tak naprawdę na Tomorrowland to czuję się, jakbym był w jakimś wielkim parku rozrywki, gdzie nie spojrzysz coś pięknego, wspaniała muzyka i super sceny. Przed momentem dosłownie z Adrianem, korzystając z chwili, że mogliśmy pójść w tłum, poszliśmy na Celestię, bardzo ciekawa scena, grał jeden z meksykańskich DJ-ów. Sorry, nie pamiętam jego pseudonimu, bo jest tutaj naprawdę tylu artystów, że ciężko ich wszystkich spamiętać. Genialne remiksy, gorąca latynoska muzyka, coś pięknego. No i takich miejsc tu jest pełno. No wiadomo, że zobaczyć main stage po raz pierwszy to jest chyba takie mega mocne przeżycie. Tym bardziej, że mogliśmy wejść do strefy koncertowej jeszcze zanim weszli tam ludzie. Byliśmy tam już w czwartek, kiedy ta strefa jeszcze była zamknięta. No to robi robotę, kiedy widzisz te próby, kiedy widzisz po raz pierwszy pokazywane intra zapowiadające DJ-ów. Wow, no powiem wam, że to jest coś niesamowitego, nie?
0: I też poza tymi scenami tam można fajnie sobie żyć, nie? Są to różne sklepy, nie wiem.
2: Tak, wiesz co, no... Mhm. Pyszne jedzenie w ogóle i każda strefa tak naprawdę się różni. Inaczej wygląda jedzenie w tej strefie Dreamville, gdzie wszyscy mieszkają, gdzie śpią. Inaczej wygląda tutaj w tej strefie koncertowej.
0: Aha.
2: Wszędzie, gdzie jesteś, gdzie jesz, gra muzyka i to naprawdę prima sort taka, której dzisiaj będziecie mogli zresztą posłuchać w Meloradio. Od 20 gramy wam prosto z belgijskiego. Boom.
0: Ja mam ciary. Dzięki, Piotrek. Słyszymy się pewnie zaraz
2: dzięki,
0: znowu.
2: Dzięki. Tak, słuchajcie, no będziemy odwiedzać naszych słuchaczy oczywiście, więc bądźcie z nami, bo cały czas relacjonujemy dla was na żywo, prosto z Boom, to, co się tutaj dzieje na Tomorrowland 2026. Po prostu poczujcie to razem z Melo.
1: Tomorrowland w Meloradio.
0: Tak jak słyszeliście, musicie obserwować nasze social media i słuchać uważnie anteny Meloradia. Marlon Hofstadt, to teraz.

spokojnie, to nie koniec świata, to Fate, Alan Walker, Ava Max, a ja wiem, jak sprawić, aby dłużej żyć i zdradzę wam ten sekret jeszcze w tej godzinie. Bądźcie czujni.

0: górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: A o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
6: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
5: Wspaniale się to ogląda.
6: A jak smakuje?
5: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
7: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
8: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Doskonale, kupujemy.
9: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
12: No pięknie. Włochy 40 stopni. I padła nam klima w aucie.
13: O, mechanik idzie.
14: Mamma mia. El compressor. Facciamo subito, si?
15: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem. Ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
16: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
17: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
18: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
17: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
19: Barbara, łatwa kasa?
20: Marian, zawsze.
19: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
20: Sprytnie.
19: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
21: Bo w Media Expert dalej masz.
22: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.

0: najlepsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem. Sponsorem programu jest właściciel marki Old Spice, oficjalny partner Tomorrowland.
1: Muzyka pod gołym niebem, świetna ekipa i letni klimat to czas na festiwale. Wejdź na e-bilet.pl i znajdź najlepsze festiwale, koncerty, sport i teatr. e-bilet.pl. Tu zaczynają się letnie emocje.
2: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
3: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
4: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
0: Po reklamie.

0: Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Cześć, tu Bledka, to mój najnowszy numer w Melo.

Jej, DJ Fresh, Rita Ora, Hot Right Now, tak brzmią właśnie wakacje. Drodzy panowie, dajcie głośniej, bo zrobiono ciekawe badania. Otóż przeczytałam, że mężczyźni, którzy całują swoje żony codziennie rano, żyją o 5 lat dłużej niż ci panowie, którzy tego nie robią. Zresztą, jak nie będziecie tego robili wcale, to obawiam się, że wasze życie

0: In My Mind, I know, Rodzie Di Agostino. D'Agostino. Konrad, jestem złączona.
1: Ty już jesteś przy sobocie, widzę, zdecydowanie, zdecydowanie.
0: Za grube melo po prostu tutaj wleciało. Dobrze, że jesteś. Co tam będzie ciekawego u ciebie?
1: No gorąco będzie. Oczywiście będzie najlepsza muza i before do 20, a po 20 no to dopiero będzie muza. Tomorrowland.
2: A już o 18 zagramy
1: Self-Aware.
0: To ja po prostu włączę radio.
1: Nie, no miałem powiedzieć, mentalnie, że to może zostajesz w takim razie.
0: Chyba nie dam rady dzisiaj, ale będę mentalnie z wami. Buziaki!

0: Reklama.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, cold brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
0: Przeżyj Tomorrowland.

0: najlepsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem.
1: Sponsorem programu jest BMW Polska. BMW, oficjalny partner Tomorrowland.

0: Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
1: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
2: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
3: Weź Ibuprom Zatoki.
4: Ibuprom Zatoki?
3: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
4: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie w celu dochodzenia objawów występujących w przeziębieniu grypie. Taki jak ból głowy, ból niedorzeczność, zatok obostek nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedorzeczność, zatok i nosa przebiegających w bóle, będących konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
6: Media Expert, taniej masz.
7: Korek.

0: Słuchaj na 103.9 FM.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: To już 18 na zegarkach i to Before przed dobrym Melo. Lumix otwiera nam tę godzinę, ale przed nami też jeszcze m.in. Gabry Ponte, a ja nazywam się Konrad Traczyk. Cześć, witajcie i zapraszam.

Ale stoi Sasza w Melo Radio, tak podkręcamy tempo na 14 minut po 18, a wy piszecie na naszym WhatsAppie. Kamil pozdrawia wszystkich, którzy dzisiaj pracują przy dostawach jedzenia, sam właśnie jedzie do klientów z pizzą. No, co my byśmy zrobili bez ludzi takich jak wy? No, moglibyśmy być głodni na przykład, ale co to za życie? Anka napisała, że czeka nagranie na żywo z Tomorrowland. No ja też, to wszystko po 20 się wydarzy w Melo, specjalnie dla was na żywo. Także bądźcie razem z nami, nigdzie się nie ruszajcie, ale do tego jeszcze chwila, za chwilę Ed Sheeran, już teraz w zasadzie.

0: Walsz to jest dobry numer. Madonna i Martin Garrix w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo, 25 minut po 18. Już za parę chwil połączymy się z Belgią i sprawdzimy, co tam dobrego na Tomorrowland. Zagra nam też My Life is Going On. Zostańcie z Melo.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: najlepsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem.
1: Sponsorem programu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
3: No i co, Barbara, co?
2: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
5: taniej masz. Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
6: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
7: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
8: Bierzemy.
6: Buen provecho.
8: A to co?
7: No, owoce, ale morza.
9: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
10: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki

0: i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Sponsorem programu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
1: Sponsorem programu jest właściciel marki Old Spice. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Prosto z Belgii na żywo. Tomorrowland w Melo Radio.
3: A na Tomorrowland oczywiście sporo się dzieje. Tam też nasza ekipa Melo, Piotrek Opoka między innymi śledzi, wypytuje, sprawdza, co tam się dokładnie na miejscu dzieje. Piotrula, to, że ty z Adim jesteście, to ja wiem. Ale jak tam jest z Polakami? Tłumnie przyjechali przeżyć Tomorrowland? Opowiadaj.
4: Polskie flagi powiewają tu dosłownie wszędzie, również na plecach Patrycji na przykład. Siemanko.
5: Hej.
4: Krzysiek razem z nami. Łukasz, cześć chłopaki.
6: Cześć. Siema.
4: No dobra, pierwszy dzień Tomorrowland za wami. To ja zaczynam od najważniejszego pytania. Pogadajmy o emocjach, bo one są na tej edycji bardzo ważne. Co czułaś, kiedy po raz pierwszy poszłaś pod main stage, zobaczyłaś to, co tam przygotowali?
5: Ogólnie ja zawsze gęsia skórka, nie? Od razu to są takie emocje, taka energia, że normalnie stoisz, oglądasz scenę i masz dreszcze, nie?
4: Okej, panowie, a wy? Była łezka w oku. Ja wiem, że chłopaki nie płaczą.
6: To jest sentyment, już drugi rok jesteśmy z rzędu, także naprawdę no niesamowite są emocje. Nie do opisania to jest i to są niezapomniane
5: trzeba
6: emocje.
5: Trzeba tutaj być.
6: Trzeba koniecznie tutaj być, przyjść i odczuć to tak na własnej skórze. To wtedy jest... No, jest fajnie.
4: Łukasz, a ty jak się bawiłeś wczoraj? Która scena najbardziej ci się podobała? Który set?
7: Generalnie to jest mój pierwszy raz. Przyjechałem właśnie zobaczyć te całe wydarzenie. Naprawdę super impreza. Main stage, petarda. Cały wystrój i tak dalej. No i wiadomo, emocje i super show. Także jeżeli ktoś nie był, to naprawdę warto przyjechać.
6: Zapraszamy bardzo serdecznie, mocno!
7: Niesamowite emocje są, nie? Jeżeli ktoś się zastanawia, czy warto tu przyjechać, naprawdę nie myślcie, tylko przyjeżdżajcie, bo naprawdę jest petarda.
3: No dziś już możecie nie zdążyć dojechać, ale kto gapa i przespał, to spokojnie, od czego macie Melo Radio. Po 20:00 możecie mieć Tomorrowland w domu albo w swojej furce na żywo. Usłyszycie najlepszych DJ-ów na naszej antenie, także koniecznie bądźcie razem z Melo Radiem i nigdzie nie odchodźcie.
2: Tomorrowland w Melo Radio.
1: Sponsorem programu był właściciel marki Old Spice, oficjalny partner Tomorrowland.
0: Sponsorem programu było BMW Polska. BMW, oficjalny partner Tomorrowland.

0: Jack Jones i Calm Scott w Meloradiu, tak podkręcamy tempo, a nasz WhatsApp rozgrzany do czerwoności, podsyłacie mi fotki z imprez. Niektórzy z was, z tego co widzę, też bawią się dzisiaj na dworze. No bardzo dobrze, lato jest, wakacje, trzeba korzystać.
1: A już o 19:00 zagramy
0: Save My Love. Kygo, Khalid i Griffin też z pewnością sprawią, że ten Before przed dobrym Melo będzie bardzo udany. Zagramy punktualnie o 19:00.

Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Tylko w Meloradiu usłyszysz na żywo sety najlepszych DJ-ów. Prosto z Boom w Belgii. Boom w Belgii. Słuchaj transmisji przez cały weekend od 20. Baw się razem z nami i poczuj prawdziwy klimat prawdziwego Tomorrowland. Najlepsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem. Tylko z Meloradiem. Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: Meloradio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Juhu, jedziemy do Santago. Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody.

0: Na Santago.com baw się jak w tropikach i nie przepłacaj już tego lata. Kupując z dwutygodniowym wyprzedzeniem, oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na Santago.com.
1: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa?
2: Panie Pascalu, no jakby to...
1: A widziała pani?
2: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert.

0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: To już 19 na zegarkach, ale przyjemnie zaczniemy. Kygo, Khalid i Griffin otwierają nam tę godzinę. Za chwilę też m.in. David Guetta, Konrad Traczyk. Cześć, witajcie i zapraszam.

Topiki Becky G w Melo Radio, to Before przed dobrym Melo, a dzisiaj specjalnym, bo od 20 zagramy dla was na żywo prosto z Belgii, ze sceny Tomorrowland. O różnych formach Melo swoją drogą już słyszałem, ale Marysia to mnie zaskoczyła trochę na naszym WhatsAppie, bo napisała i podesłała fotkę, że umówiła się, słuchajcie, ze znajomymi na, uwaga, robienie jagodzianek. No to mam nadzieję, że wszystkie w takim razie wyszły. No i wybór też dobry, no bo wiecie, lepiej jeść jagodzianki z ziomkami niż makowca z komendantem.

0: to Before przed dobrym Melo to Alesso i One Republic. Tak podkręcamy tempo w Melo, 26 minut po 19. A już za chwilę zajrzymy na Tomorrowland. No i Adi będzie miał naprawdę bardzo fajnych gości. Zostańcie z Melo.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Reklama.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, cold brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699 z kodem rabatowym taniej o 200 zł.

0: najlepsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem.
1: Sponsorem programu jest BMW Polska. BMW, oficjalny partner Tomorrowland.
2: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
3: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
4: A co?
5: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
3: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
5: Bo zależy mi na sobie.
4: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
6: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
7: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
8: Marian? Ty to lubisz taniej kupić, nie?
9: Oj, lubię, lubię, Barbara. A co?
8: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
9: O, i to lubię najbardziej.
10: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel marki Old Spice, oficjalny partner Tomorrowland.
1: Sponsorem programu jest BMW Polska. BMW, oficjalny partner Tomorrowland.
2: Prosto z Belgii na żywo. Tomorrowland w Meloradio.
3: Już po 20 u nas na żywo będziecie mogli posłuchać, co dzieje się na Tomorrowland muzycznie, ale też muzyczni goście. Adi poluje, rozmawia, no i proszę bardzo, mamy kolejnych gości na antenie Melo.
4: Słuchajcie, kolejna okazja do tego, by porozmawiać o muzyce. Jesteśmy na Tomorrowland i ze mną panowie z Offenbach. Guys, it's great to see you. Hello, how you doing?
5: Pretty fine, happy to be here.
4: For the beginning, I need to ask about one thing. Słuchajcie, widziałem, jak panowie w wieku 13 lat grali AC/DC i ja muszę o to zapytać. Guys, I found record when you are playing AC/DC. 13 years old, something like this, you into rock music?
6: Yeah, AC/DC is my favorite band ever. And when I saw Angus Young, I was on stage, I was 11 years old. And after that gig, I was like, this is my job. So, and yeah, when we started music with Cesar, the first thing we were doing was like doing covers of AC/DC, The Stones, and all these rock bands like Aerosmith. So yeah, we really come from rock music.
4: Panowie opowiadali o tym, bo zapytałem właśnie o to AC/DC, czy oni w ogóle lubią rockowe brzmienie, co jest dosyć nietypową ciekawostką, bo grają muzykę z pokroju elektroniki. No i panowie powiedzieli, że tak naprawdę rozpoczęła się ich kariera od coverów, a co za tym idzie, no to lubili się z brzmieniami od AC/DC, między innymi od The Rolling Stones, także mają ogromny respekt do tego brzmienia.
5: You know what? My grandmother was Polish. Yeah, I got Polish blood and I wish I could understand. That's something I want to change. I want to be more and more close to Poland because I feel it. When you speak, I'm like, I should understand.
4: Słuchajcie, hit dosłownie, czego nie wiedziałem, dowiedziałem się przed momentem. Sympatyczny gentleman mówi o tym, że babcia była Polką i jest Polką, stary. No to jest coś niesamowitego, naprawdę. To w takim razie muszę nauczyć was czegoś po polsku.
7: Maybe you wanna try to say our liner.
4: Melo Radio, podkręcamy tempo. Wanna try?
6: Melo Radio,
5: podkręcamy tempo.
6: Melo Radio,
5: podkręcamy tempo.
3: Nie, no, słuchajcie, my musimy to w takim razie wyciąć i puszczać regularnie w Melo Radio pod tempo. Po 20 zagramy wam na żywo ze sceny Tomorrowland. Oj, będzie gorąco.
2: Tomorrowland w Melo Radio.
1: Sponsorem programu było BMW Polska. BMW, oficjalny partner Tomorrowland.
0: Sponsorem programu był właściciel marki Old Spice, oficjalny partner

I tak przyjemnie gramy jeszcze przed 20 w Meloradiu, to Avicii. My podkręcamy tempo, a po 20 na żywo zagramy dla was ze sceny Tomorrowland. Oj, zapłonie ogień. Bądźcie z nami.

0: Reklama.
1: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
1: Ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
0: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
1: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
4: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
1: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
4: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę: Berlin Chemie Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH.

0: złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na ten... mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.

0: najnowsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem.
1: Sponsorem programu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Kielce. Słuchaj na 103,9 FM.

0: Poland. Prosto z Berlina. Na żywo. Flowing through your entire body. The air grows still. Still enough.
1: A my przenosimy się do Belgii na Tomorrowland na żywo w Meloradiu. John Newman na scenie i na żywo też w Meloradiu. Like rivers of tears.

0: John Newman na żywo w Meloradiu ze sceny Tomorrowland, a Piotr Kopoka chodzi, sprawdza, wypytuje, no i też znalazł nasze słuchaczki. Piotrula, opowiadaj.
1: Razem ze mną Jagoda i Dominika, nasze słuchaczki, które wygrały bilety w Meloradiu. Dziewczyny, wracamy do momentu, kiedy zadzwoniliśmy. Jak brzmiała wasza radość wtedy?
2: No, ja to nie mogłam uwierzyć, ja to byłam w szoku, więc w ogóle wow, mega.
3: Tak, a ja po prostu krzyczałam.
1: Zemdlałam ze szczęścia. No dobra, i dojechałyście tutaj, podróż była długa, byłyście wczoraj na pierwszym...
3: Podróż była też mega spoko, ogólnie myślałam, że będzie bardzo się ciągnąć, ale przez to, że na dole była impreza, zeszło bardzo szybko.
1: No dobra, jak wczoraj podobało wam się ten moment, pamiętacie ten moment, kiedy poszłyście i pierwszy raz zobaczyłyście main stage?
3: No, było ogólnie mega, to jest nie do opisania, to trzeba po prostu zobaczyć. Nawet jak masz jakieś filmiki czy też zdjęcia, to w ogóle nie oddaje. Na żywo to jest takie wow, że... Stoisz i tak tylko masz takie...
1: Dominika, udało ci się zobaczyć wszystkie sceny już?
2: Nie, jeszcze nie, ale jeszcze 7 na 2 dni, więc...
1: Jeszcze trochę czasu zostało, więc...
3: Widzieliśmy z 7 scen.
1: Dobra, to na mainie dzisiaj najbardziej wam się podoba?
3: Dzisiaj wygaśni najlepszy, zrobią pewnie show.
1: Będzie mocno. Dobra, to życzymy wam super zabawy i na 3-4 razem
4: idę w Melo!
0: Piotrek i dziewczyny idą w Melo. Wy Mainstage oczywiście możecie zobaczyć w social mediach Meloradia, a my gramy na żywo właśnie z Mainstage. John Newman w Meloradiu to Tomorrowland.

0: Reklama.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789.

0: najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem.
1: Sponsorem programu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

podium!

0: Wilson. Fisher.
1: To jest Tomorrowland w Meloradiu.

0: Fischer na żywo na scenie Tomorrowland. To specjalnie dla was nadajemy na żywo w Meloradiu. Na miejscu w Belgii też Adi Nowak, który sprawdza, no co sprawdza, jak sobie z polskim radzą ludzie z zagranicy.
1: Słuchajcie, język polski to nie jest wcale taki prosty język, o czym chyba wszyscy doskonale wiemy, a nasze hasło, czyli Meloradio, podkręcamy tempo, nie oszukujmy się, dla osób z zagranicy to może być trudne. Jesteśmy teraz na Tomorrowland i postanowiłem, że z osobami, które bawią się tu iście cudownie, spróbujemy to powiedzieć razem.
2: Meloradio, podkręcamy tempo.
3: Meloradio, podkręcamy pro tempo.
4: Yeah. Meloradio, podkręcamy tempo.
5: Meloradio, podkręcamy tempo.
6: Meloradio, podkręcamy tempo.
1: Yeah. Powiem tak, jestem pod wrażeniem, myślałem, że pójdzie dużo gorzej, ale to tylko świadczy o tym, że osoby, które tutaj są, naprawdę czują to flow.
0: Flow niezłe, my w Meloradiu podkręcamy tempo, to Fischer na żywo ze sceny Tomorrowland w Meloradiu.

0: to promocja.
1: Czy jesteście na urlopie? Czy może pracujecie? To nie jest ważne. Najważniejsze, żeby o 18 powiedzieć:
0: idę. Idę w Melo.
1: Bo my w wakacje nie zwalniamy. Gramy jeszcze lepiej i jeszcze mocniej.
2: Czekam na wasze wakacyjne story na WhatsAppie Melo.
1: A jak potrzebujecie dobrej

Mello Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Mello Radio Kielce. Słuchaj na 103.9 FM. To jest Tomorrowland. Prosto z Belgii. Nasz

0: Thank you so much, Tomorrowland, for having me. I fucking love you guys!
1: Brothers and sisters.
2: Fischer na scenie Tomorrowland dał czadu, ale my oczywiście nie zwalniamy tempa w Meloradiu i zabieramy was na kolejną znakomitą scenę i na kolejny znakomity wykon Lost Frequencies na The Great Library.

0: to Lost Frequencies na żywo na Tomorrowland. A na Tomorrowland Piotrek Opoka, który spotkał Polaków, Patrycję, Krzyśka i Łukasza. Piotrek nawiązuje nowe znajomości, no i zapytał tę grupkę, co ich najbardziej zaskoczyło w Dreamville. No to proszę bardzo.
1: Dopracowanie każdego detalu, recycling, chodzą, zbierają śmieci, jest wszędzie czysto, kulturka, naprawdę jest wszystko zorganizowane na mega wysokim poziomie.
2: Nie widzę, żebyście mieli jakieś dziarki na rękach, ale widzieli, bo tu można zrobić, słyszałeś o tym.
3: Można zrobić, ale jeszcze jestem na to gotowy, ale w przyszłości na pewno to zrobię.
2: Okej, jakie macie plany? Ile razy chcecie zaliczyć Tomorrowland w życiu?
4: Zobaczymy, ale pierwszy i nie ostatni raz na pewno, mój, nie? Bo naprawdę jest super impreza i w ogóle atmosfera. Tak jak Patrycja powiedziała, kulturka, śpimy na polu namiotowym, w ogóle no to nie ludzie. Przeszkadza.
5: Ludzie.
4: To jest naprawdę super, że z każdym można pogadać, nie ma żadnych spin, do każdego można podejść, wspólna zabawa. No i takie naprawdę super fajne, magiczne miasteczko tutaj jest stworzone i to naprawdę to jest coś wspaniałego.
2: Każdy element jest dopracowany w najmniejszym szczególe. No dobra, to jaki macie plan na dzisiaj w takim razie?
3: Dobra zabawa. Żeby nie padało na pewno, dobra zabawa, no i do białego rana i after party oczywiście. No musi to być.
2: Dobra, to na 3-4 idę w melo, wszyscy razem. 3-4.
6: Idę w melo!
0: No, energii u nich zdecydowanie nie brakuje. No ale co tu się dziwić, na Tomorrowland jej oczywiście zawsze pod dostatkiem. A kto nie zdążył dojechać, no to za sprawą Meloradia może słuchać. Lost Frequencies, Tomorrowland, na żywo, wszystko w Meloradiu.

To jest Tomorrowland w Melo Radio. Prosto z Belgii.

0: Dzisiaj nie ma spania, dzisiaj na żywo gramy wam ze sceny Tomorrowland, to Oliver Heldens. Za moment wracamy, zostańcie z Melo.
1: To jest Tomorrowland w Melo Radio.

0: to promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na kosmetyki do opalania. Fajnie, żeby była pogoda.
2: W tym momencie dostajesz 200 od Meloradia. Taka szybka kasa leci do ciebie.
1: Super, super.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio.

0: Oliver Holdens na żywo z Tomorrowland, to wszystko w Melo Radiu, a na Tomorrowland nasza ekipa, najlepsza ekipa, Adi Nowak, Piotr Kopoka. Chłopaki, jak nastroje?
1: Ktoś kiedyś powiedział, nie wiem, zaśpiewał, że w życiu piękne są tylko chwile, ale powiem tak, spędzić chwilę na tegorocznym Tomorrowland to jest po prostu marzenie. Piotrze, ja widzę po twojej twarzy, ja wiem co powiesz, ale muszę zapytać, jak ty się, chłopie, czujesz?
2: Generalnie jest zmęczenie w nogach, ale to jest takie zmęczenie, które sprawia człowiekowi radość, bo widzieć to wszystko tutaj, słyszeć to wszystko tutaj, to jest naprawdę ogromna, ogromna przyjemność. Cieszymy się, że możemy grać wam tę muzykę również za pośrednictwem Melo Radia prosto z belgijskiego Boom. Tak, dzisiaj kolejne sety. Fajne jest to, co przeżywamy też tutaj w tej naszej strefie mediowej, bo kręcą się tu co chwilę znani DJ-e.
1: No Armin przecież, był biurę, przecież przed chwilą.
2: No był Armin, rozmawiałeś dzisiaj z chłopakami z Meduzy i takich gwiazd naprawdę jest tu całe mnóstwo. Piękne przeżycie. Fajnie, że możecie być jego częścią.
1: No my to się mega tym jaramy, że jesteście tak naprawdę razem z nami, czujemy waszą energię. No i też czujemy nieuchronnie zbliżającego się Davida Guetta na main stage'u. I tu nie chodzi o to, że coś chodzi o zapach, nie, broń Boże. Tu chodzi o to, że te emocje są po prostu niezwykłe. 23:35 na main stage'u pojawi się David Guetta. Ja liczę na to, że będą jakieś gwiazdy, jakieś specjale. Nie wiem, no taka Bibi Rexa na przykład, dałem go, to chłopie.
2: Gwiazd, które mogłyby się z nim pojawić, jest naprawdę mnóstwo, bo przecież to David Guetta, a kto się pojawi, czy w ogóle ktoś się pojawi, usłyszycie to na pewno u nas, bo dzisiaj od 23:35 gramy wam seta prosto z belgijskiego Boom, właśnie seta Davida Guetty.
0: To już za moment, wybądźcie z Melo, bo na pewno będzie się działo. Póki co Oliver Holdens na żywo ze sceny Tomorrowland. Słuchajcie Melo Radia.

0: Wow!
1: Oliver Holdens na Tomorrowland, a my już teraz przenosimy się na main stage, bo na tym main stage'u David Guetta, na którego wszyscy czekali z ogromną niecierpliwością.
2: It guides you without force. It knows what you need before you know it yourself. Make space for every emotion. Let each one teach you about your inner self. Now, honor this connection on the sounds of... David Guetta!
3: To jest Tomorrowland, prosto z Belgii, na żywo, w Meloradio.

0: David Guetta na żywo na Tomorrowland prosto z Belgii. To specjalnie dla Was w Melo Radio. Za moment wracamy na scenę Tomorrowland. Koniecznie zostańcie z Melo.
1: To jest Tomorrowland na żywo w Melo Radio.

nie ma żadnych szkodliwych substancji. Nie znajdziesz w nim